0: Рокова резиденція.
1: Ці можемо сказати, що ось на сьогодні Текутинський замок відновлений і виглядає на ній хоч період історичний, як він мог виглядати.
0: Znaczy z tym jest problem, bo to co widzimy obecnie to jest taka troszeczkę wizja architektoniczna, natomiast ona jest umocowana na fundamentach oryginalnych, pierwotnych. Nie mamy widoku tego zamku, możemy tylko myśleć jak on wyglądał i to jest na podstawie analogii z innych obiektów. Natomiast na pewno obiekt, ten zamek stoi na fundamentach oryginalnego zamku, który był wybudowany przez Zygmunta Augusta.
1: To bok nie zachowało się ni jednego malunka, ni opisania do rysów?
0: Nie ma żadnych widoków, nie ma żadnych rysunków, nie ma żadnych informacji, jak ten zamek mógł wyglądać, poza tym, że mamy jego rozplanowanie, fundamenty.
1: Z tego, co było znaleziono podczas archeologicznych rozkopek u Tykocińskim zamku, czy znaleźli się, może być, kawałeczki cegły, kachli?
0: Tak, no fundamenty były właśnie kamienno-ceglane i te elementy zostały przez nas znalezione.
1: Być możliwość ujawić, jak to się wyglądało?
0: Nie, no, nie można po ich ilości nic powiedzieć, dlatego że zamek został przez Branickich rozebrany i materiał z tego zamku został przeznaczony na różne inwestycje, między innymi w Tykocinie, klasztor księży misjonarzy był wybudowany, z tego co też wiemy, mur cmentarza. Myślę, że różne inne inwestycje były z tego zamku wykonane.
2: Ось дізналися ми про історію замка. Хто не бачив, ще може навідати. І захочеться приїхати ще, я впевнений, у Тикотин. Археолог і дослідчик, якого ми почули, доктор Войтех Біс, підкреслив, що менавіта воєнні події 1657 року запустили процес знищення Тикотинського замка, який після був кінчатково розібраний у 17 столітті. Тільки шматгодове археологічне дослідження дозволили відкрити схованне під землею під мури і зробити можливим часткове відновлення цього архітектурного пам'ятника.